0: Miau, miau, mu, mu, ko, ko, ks, ks.
1: Če si srečen, zdaj ponovi vse od prej.
0: Miau, miau,
2: mu, mu, ko, ko, ks.